0: Petit. Zjutrania kronika. Poinformatywna oddaja z vestio. Nikier drugie kotna Radio N. Radio Ena Štajerska.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.